0: Papa got a brand new gadget.
1: Is this a microphone?
2: Dobry wieczór, czy tak jak gość, już widok dobry gość.